Cno pryc ulicy i twoi wołosia, rukamy chładycy. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, co ty ze mną.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no weloch regioniu. No i znate, że w toti te peryszni serii 20 odtynkiu to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskiego województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodyt się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozyramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chranyci z nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachodzi się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chraneciach parku nachodzą się tereny czterech gmin: Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i Warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylet joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu Warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to te słowa. I park maje powierzchnię chneszka 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w medze czasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy welykoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowlat około 90% grup, które perelatują, migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachodzić się, no a czym się charakteryzuje? Czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiłem już dasz to pro ptachy, pro hus, które jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkich grup migrujących ptachiu sud pod ochroną w tym parku i bilsze pro to tu temu powiem po krótkiej przerwie.

rozniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

Vernulis me pomuzyczni perervitirvat program obzeracz przyrody i chneska wandrujemy po nacjonalnym parku Ustia Warty. No i koli posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszy z parku to są łuky, to są pastwyska, to są rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalny, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to też człowiek. No i właśnie zmiany, które zrobił człowiek, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były też no, osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu po przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiają się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst toj powierzchny to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkości ukosty ptachiu, gatunki ptachiu i to właśnie one są w Nacjonalnym Parku Ustia Warty najważniejsze, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali to park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla weloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo wieloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubię te ptachy z te takimi amatorami ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej perwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

Słuchate obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie relaksują się, odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park znajduje się w takiej toruńsko-eberswaldzkiej Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednich milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili przez to tu dolinę płynę między innymi warta. Możemy toho dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na piłnicz i na południe. W tych napriamach lekko możemy dostrzeżyć się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty znajduje się w Gorzowskiej Kotlini. Zatem tiż do Nelem ptachy, ale i tiż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty znajduje się w takiej pradolinii z czasu, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inczy. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się tot Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieże i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajemy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z to tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności do spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paskił są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem, no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które będą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechać i pochodzić po przyrodniczej steżce Ptasim Szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenów hnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżce, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dłucha. Ma 2 km dłuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki Ptasim Szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywa się to seło, gdzie jest to ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy do rochu z betonu. To właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanować da jak ekskursję, da jak wakacji może w toti zakutyni lubu skochowojewictwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to ma te barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneska, to małym dla was taki przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

перегляд тижня порталу LMFM. Понеділок, 6 липня юлия 2026 року. В місті Загонь відкрили пам'ятник Едмунда Егана, авторвісти Петро Медвід. Як інформував Лазло Гельмеці, приматор мадярського міста Загонь, 1 юля 2026 року святочно перед будовою окресного уряду в Загоні відкрили бусту Едмунда Егана, реформатора господарства, котрий записався свою реформу і до історії Русинів. На відкритті брали участь Рагнар Альмквіст, посол Ірландії в Мадярську, Федір Шандор, посол України в Мадярську, як і Йожеф Бочкай, генеральний консул Мадярська в Ужгороді. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu miejscu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Szandor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zanimał się gospodarskim podniaciem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosłał się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenia wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlipszenia usłowi życia miejscnych komunit. Napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotwowyny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak prygraniczne miasto wydiat kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydiat swoją buduczność, gdy opłaty cia robyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 jula 1851 roku w selii Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dakole jak o szkockim, dakole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studiował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rusyńskich komitatów znamy i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniem pełnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prawą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczast 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rusyńskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowany monumentalny marmurowy krest, który pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Wtorek, 7 lipca, julia 2026 roku. Kraszywski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autorwisty Petro Medwid. Przeszywski i Koszycki, samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 jula 2026 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Przeszywski samosprawny kraj PSK, Koszycki samosprawny kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa tę nową kapitołę słowacko-ukraińskich odnosyn i z dosiachą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą. Powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzy silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczasno odkrywa te dveri ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje dveri ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas je pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i swądził Europejskiej Unii i innych międzynarodnych dżereł, powiedział dalsze Trnka, który przypomniał, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złuczeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat mają być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia.
W centrum jego uwagi mają być i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo będą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że ten dohovor nie będzie tylko na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w okremnych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nawiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obszczestwenny związek z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów, poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czużyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuskę, osadzonych w świti dawno jemkowyny, a inspirowany są pamięcią paradawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co granity historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersji, bajok, śpiwanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zaniacia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Ryżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka ex aequo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noce Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wirłaniach. Wsenia ciekawyło, co ludzie powiadali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają dlemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludzie o rozmaite wirłania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knychach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowyni i Czużyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludźmi, hołowni Lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się długo w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranić nasze kulturę i język. Taj podaty dalej. Chciałam też dity do młodego pokolenia Lemki i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej co ciężko było zbierać materiały podczas terenowych doświadczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraban-Lichtańska. Prawda, po bieszosty ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn, dekotry się hańblat, inni powiadają, że w takie nie wierzyć i inni nie znają, ale kole tych samych ludzi widziałam na premier tyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, oj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że mogą mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodziłam się z tym, że nie każdy chce być duaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołowok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, co nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo im też wdzięczna tym, którzy nie do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopikułaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraban-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo im chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mógł się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do tego seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało prysini albo kołotyło na masłach budęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zbieram rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to nikotra historia nie jest perenesena jeden do jeden, bo chciałam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstręby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korowam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaperała się w jedni minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansę poznać lemkiwską kulturę. Besiduję, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraban-Lichtańska. Bardzo chciała, żeby dać szansę poznać to świt każdemu, kto będzie to chodził. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetem był dla niej lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do siły ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcą, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansę poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budu hned dostępny. Słuchowiska dali mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacie, że lepsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżkę, którym nagrywała Małego Princa, Winnie-Pu, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomoc w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydaty knyżku, dla której słuchowiska budu dopełnieniom. Może ją wydaty po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłowlu to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcę, żeby był publikowany w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżkę za zbukom, to jego problem. Ja się od swojego nie odgłariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inny motywacji. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnułaty dawne słowa i konstrukcji? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaksze. Oksana Hraban-Lichtańska.
To te dawne słowa i konstrukcji to mi hneśni język. Ja by się doju tak, jak napisane są to te opowiadania. Nabrałam nieznane mi słowa, bo chciłam, żeby to była moja besita. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmetu. Po polsku też ich musiałam sprawdzaty. Pewno najdę się i takie, że to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie besiduju, ale stoiło to to, żeby chwaryty tak, jak dawno chwaryli nasze didołe. Michneszni język to dołhe roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji, śpiwanok publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wirjów to to, że hodno odbudowaty nasz język, wytorhaty burjan, że to się zasijał za wszystkie roky po wyseliniu, ale to to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobić to to za jeden miesiąc, rik, a nie dekadu, bo robota z językiem to droga, kozrany kolesiany kinczyt. Ale to możliwe. Wyczunęłem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, którzy każdego dnia roblat krok do przodu, żeby paradoksalnie pite do zadu do besidy z dawnej lemkowiny. Cy dawny wirinia lemkiu traktujesz hołownie jak element folkloru, cy raczej jak ważny element grupowej pamiaty. Oksana Hrabana-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne. Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inaczej. Pełno, dneska powiemy, że naukowci dowiedli toto i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i takie, że to niechodno pojasny ty. Nikoho nie chcą perekonułaty, żeby wiryli w pora blania, upiril, liczenia modlitwom, najkażdej wiryt w szto chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryli. A ich dneska ludę wiryat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywaty, że to prawda, lem chcą podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenia. To te kuskę tworzą nam obraz lemkowyny i lemkiu. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, gdzie hladali pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała, na przykład, liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trzymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co o sobie opowiadali, kole nie było roboty i priali na wieczorkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichą i nachwariali do ucztywego życia, jak byli symbolem mocnej wspólnoty i zdrowia. Na przykład, żelizne przedmety w welejnych tradycjach, ta i hidni inczoho. No jeszcze się hniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirłania wkazują do wrażliwość i wartości naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to nie wiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiuskoj kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nauczyć od mieszkańców

Люди не знали, так писати, читати, але бесідам подавали культурові вартости. І хоч знам, що лемківський язик дуже перейшов, та од нас залежить, як довго вистоїть і чи наступне покоління будуть його знати. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życie. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartości poniosą cię po świecie i dokoli będą drzewem znania o Lemkowinie. Jak lektorka masz wielką praktykę z cudzym tekstem. Jak to jest czytać swój? Czy da jak inaczej się go interpretuje? Oksana Hraban-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, że to lepsze czytać, ale pewno tak będzie, że swój tekst. Szak win dla nią bardziej naturalny, bo piszą tak, jakby się doją. Znałam też dobry swoich bohaterów, jakie masą ludźmi, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilku chcą wkazać albo nie. Jak się czyta cudzy tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobrze zrozumieć rolę i podać motywacji, a to i tak wse będzie nasza interpretacja. Nie znacie, czy oddast to, co chciał wysłowić autor. Tu autorka i lektorka to tot sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska będą dopełnieniem, czy będzie to tot sam tekst w pisanej formie, czy planujesz go jak rozwinuty. Mogłabym rozwinuty, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywów, ale lyszam ich na takole. Może będzie druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces, poperetynany problemami ze zdrowiem, chcę go zawierzyć knyżką z tymi samymi tekstami. Jak do komu nie będzie dost słuchowisk, albo lubię bardziej czytać, jak słuchaty, albo będę chciał mieć polski przekład, żeby lepiej zrozumieć zmist i się wczyty, albo nie jak nie znam lemkiwskiego, a chcę poznać lemkiwski świt, dla nich będzie knyżka. A jak kto sylem posłuchać, też budu prebars rada. Nikogo nie nahwariam na knyżku, nie każdy ma to, co potrzebuje. Pisze, że to jeszcze nie poślednie słowo. Czy cykl będzie miał prodążenia, czy dumasz już o czym innym? Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bardzo duży dumok. Nelem na drugą knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co zrobić, ale chciałabym mieć sposobnist to zrobić, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludzie mi piszą, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lekko tworzyło, jak się słuchać. Trzeba znać, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytać etnograficzne knyżki, wydumaty historię, napisaty ją merytorycznie konsultowaty, dziękuję rodzicom i rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterpliwist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladaty muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słaby. Projekt wyszeptany był bardzo długi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, wsajem to lubiła. Lem w życiu trzeba było wyberaty kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to napyszu. A jak budu znała, że ludzie słuchają, albo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchać na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czwartek, 9 lipca juleja 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o Bortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca juleja 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeum Dwory Karwacjaniów i Gładyszy w Gorliciach możesz obserwować niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięty, dostomennosty i sztuci, która jest dostępna też dla osób, które nie wiedziat albo słabo wiedziat. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damianach Bortnym i Maziarskiej Zachorodich Łosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy, wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko pochodzi z Gorlic, jest artystką i doktorem krasnych sztuk, od roku w twórczosty pidnym od temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkoweny lemkowyny, peretwaria te wzory hafty w język suczasnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreśla w katalogu kurator wystawy Włodzimierz Szymański, twórczość Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosty tworiaczy nowe, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnie spadkowieniu Lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosty, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem.
вишиваний знак, крестик – це випукнена структура, стаюча нарядом оповідання о долі спільноти, котру назначили трагедії ХХ століття,

od łagrów Talerhofi po Weselinia i Akcyjowisła. Cytowania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko pilniała się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperycznie budycze. Co więcej, to rozszerzenie jest przesunęte na wizualne doświadczenie dla osób, które nie wiedzą albo słabo wiedzą. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość miejscowej pamięty przez krystykowy haft, co pozwala na zarządzanie konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie można widzieć tymeryńczyma cykli Panorama, Lemko, Krestyką i Duety. W robotach tradycyjnych haft je pereformulowany w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodzinnej historii, krajowidu Niskiego Beskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego, Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie wiedzą albo wiedzą bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawi się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałasem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięci. Laura Dyczko, graficzka, projektantka, zanima się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i parunacetioch grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Przesutności Sztuka Lemkiu Karpackich Ruseniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vernutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velejo sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou, bobarky jim nalipil, fizou, zvaril, i tak dále. Sam do sebe im hovoril. Bo je celý svět. Viu jes, dokoli veliju sam, dnes, po tých dňoch, jak po rokach, těž viduju. Njus jes, dochyži velejnu polonnist, po najbih hovoril, vitajte po vazniku, na vy odpovídal sobi sam. Zo studni zabitoj gustu verchninu masło żółte niuzjes, kusał jest zupczyk czestku zo Sleską. Gwarił jest odczynasz choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

Як служив же ж я у пана, ди на перша летійка літа.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatoruského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatoruského občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 55, 13 грудня 1946 року. Filip Żyłka i Zabonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 17 grudnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiła się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobyt ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyty 40 złotych. Przyjechał im nazad do Jabłonyci i siedzu u Mykołaja Nechora. Czerez zimu stanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właściciela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost perężył. Kuli swystale ponad hołowu, a ja musiał iti w peret, no bo ochoronu mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawale, a byle i do roboty hnale. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chaty moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomoc na poprawku doma. Walenczak Stefan i Zbortnoho w piśmi do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomoc, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyślcie moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim dołhom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, kotry dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną błahodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu i z seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisaty, co potrafili niemieckie bandyty wymyślity nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyhladałoby wam, że ja o sobie piszu i ja choczu sam chwalę ty się. Napiszę to wsio historia. Budut wychodyty pamiętne knyżki, a może dokolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsego slawiańskiego roda. Koleja wernął się z niemieckiego pekła 1 serpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zmianę. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wikań i dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołhych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego mista Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rytne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma joho, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robyty? Wliz ja w swoju pustu chyżu. Siżu i dumaju. I chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowle nie pozwala dmę nie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życia. Na to pismo ja ochoczo otwitył i da skinčom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z odeżą od hromadziany na Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał także i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja także i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludy w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że to tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czyż to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajane, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że to ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybierać miejsce swojej dalszej nuszty. Drogi bracia i z gazety wydżu, że to pochodzite z różnych seolemkowyny, to znaleźć tę nuszdu naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają toty dobrej kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydane kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczech na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a dity wertają ciachowy bosy z Niemczech do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają i chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sudźbę. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od siebie, ani nie dla siebie, ale od wszystkich proszę was. Pomagajcie bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżartuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sód między wami takie ludy, jakie zanimają cię zborem odeży, tak daruj też to możecie. Cego dnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, które żertwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomieniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczę. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania hromadzianyna Halkowicza. I kto otrzymat, napiszę wam pismo. Wiadomo już to, jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wydżu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żartowatelom serdeczną błahodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi. Ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą i prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju 5 dzieci i żinka, to razem nas 7 osób, a nie maju możliwości ich prolity i wsi zmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w priodiwi dla mnie samego i członów mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn z Hańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przychodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sud korowy i po 50 tysięcy złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie korowy. Z pereselenią w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodziat to też to sud w lisach. One rabują nas, berut chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im treba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlijte. Lito w nas było suche i osin sucha, śniegu neje, ale morozy już sód dost dokuczliwy. Teper budeme mołotyty maszynom, bo cipamy już nikto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezej po mołotyt. My trochody do szkoły do uścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom Izańczowy, Gorlickowo powita, nachodzi ciasej czas w Krakowi, gdzie dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierw on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Disno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartosne i potrzebne nam rzeczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikto jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, 3 soroczki, 2 swedry, 4 pary spidnioj bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ihły, huzyki, nitki i tak dalej. Warto z tej paczki na nasze ciny wynosić przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły rik życia w Krakowie. Duże mnie wtiszyło także wiczne pero, bo i mene na takie pero było mnie duże potrzebne. Piszesz to tym ryczamy, podzielić się po bratersku z Fecią, jak objasnieno w piśmie z Ameryki. Dalsze on daje krótki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a w Śnitnyci w budynek wołosnoj uprawy i milicyi. Milicyjum naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartierowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest dużo trudna, bo znate li przestrzelaty się z lisa jak do lisa. To te bandy sąd pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i z zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę mysz anglosaskamy a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają przedewsim protiv komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałamy. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale co ż robić? Jak świt świtą, tak w sej szła borba mecze dobrą i złą. Czasami wydaje się, aż to zło wezmę werch nad dobrą. Однако w końcu końców dobre jest niepobitne. Tak samo zdawałoś, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopić ciły Europy. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeżyłem pochańskim nimciom panułaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka z koncentracyjnego tabora dla biżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, porodyczach Petryszak, rodom i z Krynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. Sej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętaju jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vegreville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorlicka Opowita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć to tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego proszę pomyślcie to w gazeti. Nowa Huta, 7 sierpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidać się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i z Hańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw.

bo byłem za starej dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do seła. No zas, trzeba było iść do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a 2 razy w tygodniu z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał, ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam, tak długo ludę budę ta robyty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było, krasna armia złomyła front tak skoro, że Niemcy nie mali czasu wtikaty, nie to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i w nocz, odny ze schodu, a drugie z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikale, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruskie ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iśli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli de Jateper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budy wsich do 40 rodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 wersnia 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiany są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka za synami, Władek Sydoriak po Kareju, jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią, w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Stefan jest sekretarium w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w urzędzie podatkowym, a drugi kraucią. Żena Teodora Maryna, Diłka Łukacza Worobla, prosi nas, czy nie znajecie za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, po chrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berlinem i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga Diłka w Uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a Diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Boguszy. No dwóch synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Byłem w Kopeczęciach. Jest tam Wanio Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedziałem się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon Tłuste, seło Różniłka, Chocholak Jurko.

Lis. Do niedawna nekotry uważali ho jako śmietnik. Inszy jako miejsce, gdzie wypuszczać się psa, żeby sobie politał, a jeszcze inszy jako miejsce, gdzie można zbierać ryby. Czy na pewno znamy, co można robić w lisi, a czego nie można? Gdzie możemy chodzić, a gdzie wchodzić nie możemy? Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do Was Roman Ciurek i w dzisiejszej audycji, która się zove Lisom, chciałbym powiedzieć, co jest przyzwolone, a co zaboronene w lisi państwowym. Także słuchajcie uważnie, bo może jesteś sąd nawet nieświadomy tego, że możecie dostać mandat. Zapraszam. Jak pewni znacie, obszar lisiów w Polsce dzieli się właściwie na dwóch właścicieli. Mamy lisy prywatne i lisy państwowe. Co do lisiów prywatnych, to nie będę się bardzo rozpisywał, bo to, co tam można, a co jest zabronione, to już właściwie zależy od właściciela. Można sobie zaogrodzić swój lis sitką i postawić tabliczkę zakaz wstupu na przykład. W takim wypadku nam, jako witczym, nie jest przyzwolono wchodzić na takie terytorium. W wypadku, kiedy nie jest żadnych tablic, żadnych drotiów, to można swobodnie poruszać się po takim lisi. Ale może nie będę radził o tym bardzo obszernie, bo lisiów prywatnych w Polsce jest zaledwie 400% z ciłosty lisiów w Polsce. Co zatem idę, warto bardziej się skupić na lisach państwowych, których jest znaczna większość dookoła nas i w których przebywamy najczęściej. Generalnie po większości terenach lisiów państwowych można swobodnie chodzić. Ale właśnie, po większości, czyli nie wsiady. Jest paru miejsc, paru perepysjów, które zaboroniają nam wstupu w niektóre miejsca w lisi. I właśnie teper postaram się jak najprostsze wyjaśnić, na czym one polihają i po co w zahali sud. Czas tych perepysjów obowiązuje na stałe, a czas z nich w niektórych sytuacjach. Dlatego słuchajcie uważnie i zapamiętujcie, bo na pewno się wam to przydast. Na początek wezmę pod uwagę to te zakazy wstupu, które obowiązują cały czas w lisach państwowych. Nie zmieniają się w zależności od pory roku czy innych okoliczności. Po prostu są ustanowione i obowiązują przez cały rok. Pierwszym takim przepisem, który zabrania się poruszania po danym terenie, jest przepis, który radzi o tym, że mamy całkowity zakaz wstupu w mieście, gdzie są uprawy drzew o wysokości do 4 metrów, czyli w tak zwane uprawy czy młodniki. W takie mieście nie można wchodzić ani za grybami, ani za rogami, ani z psem. Nie można i już. Zakaz wchodzenia obowiązuje też w mieściach, gdzie na danej powierzchni występuje drzewostan nasienny. Taki drzewostan jest oznaczony żółtą farbą. Po prostu lisniczy malują na drzewach żółte obruczki dookoła drzewa na kori. Może być to obruczki pererywane albo i nepererywane. W każdym bądź razie na taką powierzchnię też jest zakaz wstupu, bo jest to drzewostan nasienny i z niego się pobierać nasienia i lisy państwowe ustanowiły, że w takie miejsca wchodzić nie można. Za to pamiętajcie, jak będziecie widzieli drzewa, które mają na sobie żółte obruczki, niezależnie czy jest to obruczka pererywana czy ciągła, do takiego drzewostanu nie wchodzimy. W przepisach jest też taki zakaz, który radzi nam o tym, że nie możemy chodzić w mieście, gdzie zwierzyna, która żyje w lisi, ma swoje ostoi. Chodzić o mieście, gdzie na przykład dyki, jeleni, cyserny albo inne zwierzęta dyki mają swoje mieście, w których zatrzymują się, żeby odpoczaty.
W takie miścia nie wchodzimy, żeby nie straszyty i nie połoszyty niepotrzebni takich zwierząt. Wekszist pewnie się widać, że odkal zwykły człowiek ma je znaty, gdzie jest, jakie są ostoja jeleniu cyserny. Najczęstsze może to być opisane na drzewach, na jakichś tabliczkach albo farbami, ale po prostu najlepszym sposobem będzie zwidania się, nawet zadzwonienia do nadleśnictwa i zwidania, czy w taki okręg lisu można chłojty. A co ja wece takich zakaził? Po krótkiej przerwie opowiem wece o tych prawnych kwestiach, a tymczasem posłuchamy serenczy i kawalczyka, który się zowe zakumową chyżą i wertamy już po tym.

Wertamy z powrotem do temy perypysiu i zakaziu w lisi. Wekszy jest tych najbardziej istotnych użiem prychadał, ale sód jeszcze dwa zakazy, które jest kustiaszy zrozumity, no ale postaram się ich wytłumaczyć. Chodzi o to, że istnieje zakaz wchodzenia na teren, gdzie są tak zwane źródliska albo tereny zagrożone erozją. Każdy podumat, że pierwsze czuje, żeby w ogóle coś takiego było, a to dopiero zakaz wstupu w takie miejsce. Ale powiem wam, odkal człowiek może znać, gdzie takie tereny są i może będzie wam lepsze określić, czy można, czy nie można wchodzicie w takie miejsca. Jak zwykły człowiek, który nie zna lisa, jedelem na spacer, może znaty, że tu jest właśnie ostoja zwiryny, albo tu są tereny zagrożone erozją. No słuchajcie, w każdych takich miejscach je, albo choćby powinna być tabliczka z taką informacją, czy to przy steści, która jde przez lisz, czy to przy jakiejś większej drodze, powinna mimo wszystko być tablica z taką informacją, że jest na przykład zakaz wstupu, bo jest tu miejsce ostoi jeleniu, albo że tu jest zakaz wstupu do tej czastyny, bo mamy do czynienia tu z miejscami, gdzie występuje erozja. Za to istotnym jest, żeby no jednak się rozglądać dookoła, bo pizniejszy dach to powieść, że jak to czasami radiat, nieznajomość prawa szkodzi. Za to pamiętajcie, jak tak dojdziecie, tak gdy stajecie autom, to rozglądnijcie się dookoła, czy nie jedę jakich tablic. Aż to zakazamy wstupu do lisa, który jest sutlem, że tak powiem, okazjonalny, czasowy. Można powiedzieć, że sód to takie zakazy prychodni. Wydaje się ich w jakimś szczególnym przypadku, czy przy specyficznych sytuacjach. Jednym z takich zakazów, który dumam, że jest no, jednym z najpopularniejszych mimo wszystko, jest zakaz wstupu w danym okresie ze względu na suszu i wielkie zagrożenia pożarami. Kiedy mamy taką sytuację, że jest bardzo sucho, a listia w lisi są jak poper, to właściciel i osoba, która zarządza takim lisom, czyli w przypadku lisiów państwowych jest to nadleśniczy, wydaje więc tymczasowy zakaz wchodzenia do takiego lisa. W takim przypadku koło dorych publicznych, czy do jakich steżok czy szlakiów, powinny być i zazwyczaj sód ustawione tabliczki z opisami właśnie toho, że jest zakaz wstupu. Inną możliwością wystąpienia takiego czasowego zakazu wstupu jest wystąpienie do jakich klęsk. Jak na przykład wichury czy huragany. Kiedy przyjdzie wielki witer i połamle czas dereł, no to wiadomo, że ze względu bezpieki lepsze nie wchodzicie w takie miejsca, no bo choć to może nam się przydarzyć, da jaki konar może się odłamać ich pasty na hołowu, czy inne przykre wypadki może się zdarzyć, a u wirty takich wypadków w lisach jest sporo, małym okazją czytaty podczas praktyk w nadleśnictwie taką knygę BHP, w których były opisane wszystkie wypadki w nadleśnictwie Gorlica akurat, no to powiem wam, że człowiek się nawet nie spodziewał, że tylko toho było. Także uważajcie na sobie w takich przypadkach i w sumie w każdych innych też na sobie uważajcie. Ostatnim takim czasowym zakazem wstupu może być objaty miścia, w których sąd wykonywany jakieś praci przeprowadzany przez lisy państwowe. Pewno na jeden z was wydał tabliczku przed lisą zakaz wstupu, ścinka i zrywka drzew. Na takim znaku są też napisane daty, w jakich okresach to zakaz obowiązuje. Za to naprawdę trzymajcie się tego zakazu, bo może się zdawać, że robitniki robią desy tam daleko, daleko, co się tam ryżut. No to można sobie podumać, że a, łojdu tulem na skraju, może do jakich rybiu nazbieram, albo to. No i niestety często okazuje się, że na przykład w horach hoło znese się czysto inaczej i tak naprawdę praci prowadzone są
nie tak daleko, jak się nam wydaje. I nie daj Boże, welić drewo, które właśnie jest stynane, może chpasty desyny daleko nas. No a tu już o tragedii nie jest ciężko, za to peresterihajte tych zakazów naprawdę, bo żeby nie spotkała nas dajaka bida. To wszystko tyczyło się zakazów stupu, że tak powiem, na nohach. A jak jest z zakazem wjazdu dajakim pojazdom? No słuchajcie, do lisa można wjeżdżaty lem rowerom. Pamiętajcie, lem rowerom do lisa nie można do lisa wjeżdżaty samochodom, motorom, kładom. No chyba, że jest postawiony znak, na którym jest napisane, że droga jest udostępniona dla ruchu kołowego. Za to pamiętajcie, to też tym radził, obzerajcie się dookoła za różnymi znakami czy tabliciami. Co ciekawe, nie można wjeżdżać też bryczką i nie można konno. No chyba, że jest do tego wyznaczony specjalny szlak, który też, jak to w poprzednich przypadkach bywało, jest stosownie oznaczony. Na drzewach najczęściej narysowany jest konek, wtedy wiadomo, że jest to szlak konny, można tu konno i chaty. No dobry, no to wstupy chodzenia i jeżdżenia po lisi. Dumam, że mamy już plus minus przedstawione. A jak to jest z rozrywką, że tak powiem? Po krótkiej przerwie na muzyku postaram się przygadać, czy można palić ognisko w lisi, albo czy można z rozbitywnym szatro. Posłuchamy teraz pisniczki na Berezi Miłym od kapeli Hurt Svitozary i wertamy po krótkiej przerwie.

Soudure. Vertame s porotom do audicji, kotroj dnešnja tema to zakazy i prawo w lisi. Jak wyhadać sprawa z rozrywką w lisi? Dumam, że dost popularną sprawą jest biwakowania, rozpalanie ogniska, śpiwy, hulanki. I czy można sobie tak o, chłojty do lisa i rozbyty biwak? No, muszę was kuściok zasmutyty. Nie można. Ale jest też po Tiszynia. Lisy państwowe dokładają wszelkich starań, że tak powiem, żeby nie było takiej sytuacji, że borony się ludziom aktywności czy do jakiej socjalizacji z inszyma. Dlatego sud wyznaczony specjalnie miścia do biwakowania. W miściach tych można palić ohen. Zazwyczaj jest już miejsce, żeby tak gdzie siasty, do jakie łałoczki, stoły. Często jest postawiona altanka, żeby się schować jak lije. Za to warto peresmotryty mapy na stronie na przykład nadleśnictwa i najtyde takie miścia możemy spotkać. To od swobodni można tam ety i się bawyty. No a jak to jest z psykami? No bo wiadomo, że każdy kto ma je psyka to lubi z nim pity do lisa. Przecież najlepsze miejsce na spacer dla psa to lis, wiadomo. Nowe zapachy, nowe widoki, zwierzątka. No tutaj też jest to określone w perepisach. Można z psyką chodzić po lisi, ale lem na smyczy. Nie jest to prawda określone i do uchosty smyczy, na kotrym ma być pes. Może to być i 2 metry, a może to być i 5 metrów. Ale mimo wszystko perepis rady, że pes nie może litać luzą po lisi, musi być na dajakim motusku. Oczywiście nie wspomnujemy o zakazie wynoszenia dereła z lisa, no bo dumam, że to oczywidna sprawa, ale jeszcze przypomnę w razie czego, z lisa nie można żadnego dereła wynosić. Ani świeżego, ani starego, ani małego, ani wielkiego, po prostu żadnego drewa z lisa samemu nie można wynosić. Poza tym wszystkim, co im powił, możemy w lisi czuć się swobodni, o ile to was nie przeraża, co im powił. Ale sud miścia, gdzie nie możemy nawet zbierać rybiu. Czy to was pewnie to zaskoczyć? Ale już wam radził, o co chodzić. Tyczy się to parków narodowych i

rezerwatów przyrody. W takich miejscach nie można nawet schodzić z wyznaczonego szlaku. Nie można wchodzić do lisa, nie można zejść z szlaku. No niestety, nie można zbierać grybów, roślin, rogów, nie można zaszmaryć wędki na rybu, nie można polować. No niestety tak to jest w parkach narodowych i rezerwatach. Jak może wam doradzić, to naprawdę przestrzegajcie tych zasad, bo o ile w lisi pod nadzorem lisów państwowych i jakiegoś pana leśniczego można się dać jak doradzić w przypadku złamania tych przepisów, czy tam dostaty nawet do jak naganu od straży leśnej, to kiedy chodzi o parki narodowe i rezerwaty, no to strażniki lisowe nie są już tak pobłażliwi i mogą nałożyć mandat. Mandat nawet w ustawie jest określony do 5000 zł. No, nie stosowałbym tutaj określenia, że na pewno dostanę te 5000, bo to jest to ta horna granica, ale mimo wszystko znam przypadki, że właśnie kiedy było to złamania prawa w rezerwatach czy w parkach, no to strażniki lisowe no nie mali skrupuł i po prostu karali od razu. Za to na koniec powiem tak, korzystajcie z tego lisa, kiedy możecie, ale korzystajcie z hołową i tak, żeby pizniejsze źli tego lisa nie wspominaty. Ja za Agnieszkę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ją was nie odopnę, że tak powiem, z lisa za ochotę. A kiedy macie jakieś niepewności a propos tego, czy można, czy nie można, to zapraszam do następnych audycji programu Lisom. Ja się z wami żegnam. Z tej strony radio do was Roman Ciurek. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Na koniec jeszcze posłuchamy Stefana Szteca i piosniczki Baci Jaszow. Majte się zdrowo i do stryczy.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
7: Dobry den, serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy i prosimy na 74. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przybliżamy teksty rosyjskich twórców. Dneska będziemy czytać opowiadania związane z czużyną. Samo słowo czużyna współcześnie odbierane jest z pejoratywnym wozwukom. Asocjuje się z czymś niepoznanym, niebezpiecznym, a nawet wrogim. W porównaniu z horami, złem kołyną, czużyna wse wypada niekorzystni. Na czużyni, choćby jak dobry było, żyje się ciężko. Tuga za rodną zemlą nie daje osobi zaboty.

0: Emigracja Lemkiu do Kanady i SRŠ mała masowy charakter. Mało jest takich rodyn, w których nikto by nie wyemigrował za wielką wodę. Posłuchajmy opowiadania Łania Hunianki o doli emigrantów.
1: Łanio Hunianka w Ameryci. Rozdział pierwszy w Przyjatela. Przyjechał ja z kraju do Ameryki w samą depresję. Dostawili mnie na depo w New Yorku. Tam małżdaty mia mi przyjaciel. I żdał mia. Poznał mia po hundzi, w jaki jem przyjechał. I już chodził się wywynuty, ta i ja ho poznał i chopył za rękę. Poczekaj, to ja! Rad nerad muszany był przyznaty się do mnie. Dobry, że stu, talem trymaj się mene, żebyś się nie stratył. Chwaryt, a sam wse wperet norowyt, żeby wychladało, że my oba czuży sobie ludę. Lem raz pickoczył gumi człowiek w czerweni szapci i rwa mi torbu, jak u Janiuska o sebe. Jak ryczu, ta nie pomagat nycz. Był mocniejszy od mene i wyder mi torbu, ta i nese uśmichać się do mene. Jak tu swoją torbu od toho Amerykancia nazad dostaty? Wyszliśmy na ulicę, a win wse jeszcze nese moją torbu za mną. Ja choczu braty, a win nie daje. Daj mu kwodra, szepnął mi przyjaciel. Łyniał jak kwodra, dał to mu Amerykanciowy w czerwonej szapci. Daj win doraz szmarł moją torbą do bołota i wydno polecił druhomu do komu wyrwaty torbu. Masz 50 centiów, zwiduje się mi przyjaciel. Mam, reku. Ta pojdemy. Kliknął na żółte auto i przyjechali my do tej części New Yorku, gdzie żyją nasze krajane. Ledwo jem woszą na piaty powerch, woszli w apartament. Temno, choć na dworze soneczko jasno śwityć. Tu pokoi moho przyjaciela. Jeden lem frontowy z wiknamy, a dwa bez. Do ucho ja postojał, pokaliłem się rozozrył. To moja żena Kejda. Ditoczok mamy piatero, powidat mi przyjaciel. Najstarszy boys 10 rokiu. Wszystko by było dobry, ta już 2 roku nie roblu. Bezrobocia teper w Ameryci. Płannoho prezydenta sme wybrali. W Ameryci dobry, jak wyberu dobroho prezydenta. A jak płannoho, ta nit roboty. Ta czom wybera te płannoho? Ta fraz ho zna, kotry dobry, jak kotry płanny. Ono aż po wyborach się pokaże. Widzisz to tu, maszynku? A nasz to ona, to ta maszynka? Zwiduju. Palenku waryt. Kole prydę bezrobocia to ciła Ameryka krutyć się koło takich maszynok. Sud wielki i mały, kocho na jaku staty i na jaku maje plac. To ratunok dla bezrobitnych. To tyż to neroblat, wariat. A to tyż to jeszcze roblat, piut. I tak razem bidu pchajut. Lem w ostatni czas zaczęły już waryty moonshine i to ty sztoroblat. Mórz robyt, a żena waryt. Zaczęły już i kompanii waryty pokryjomu, bo teper prohibicyja. A co to prohibicyja? Zwiduju. To tak, jakby, dajmy na to, w kraju zaprysiachły ciłe seło od palenki. W nas teper zaprysiachły ciłe Ameryku. A ty masz groszy? Sztosy jeszcze mam, reku. Ta daj mi, Ja ty kuplu suta, amerykańską odeżu. Tak, nie możesz wychodzić na ulicę. Piszą kupować mi suta, a ja ostał z kejdą. Żena sobie dost. Pit stryżena, pit maluwana. Wszystko by było dobry, chwaryt, ale muża mam do nieczocho. Pyje, robi ty nie chocze, w karty chrat, za druhy ma chodyt. Ne życia mi z nim, a pokuta. Jakby nie to ta maszynka, to trzeba by było z chłodu pomeraty. Prynesła, nalała. Wypijte. Czestuje i na mene pozerat. Przyniósł mi przyjaciel amerykańską odeżu dla mene. Przychodzena z druhoho, gdzie se w susiedztwie dostał. Sud jakby na tebe szyty, pit miru. Teper już możemy na Broadway i ty. Masz groszy? Jeszcze sztosy mam. To podmy na misto. Ta deż byste iszły, obit budę. Daj le starej centy do buczera. Ja nie mam centiu. Ja mam, gwariu. Wyszła żena do buczera. Poszkriabał się mi przyjaciel po hołowie. Wszystko byłoby w mene dobry, lem żenu mam niedobru. Ist moje życia, oj ist, łaniu, ist. Słarycia, poneverat, za druhyma pozerat. A już teper, odkoli munszajn warymę, to preriżny narit się znorowył, żena już nie dbat ny o mene, ny o dity. Już tyżden nycz nie waryła, już się mi nycz nie chocze. Podmę, nie możu ja si dity w tych rumach. Wyszłyśmy, ny żeny od buczera, ny obidu, nyż dali. Tu, w New Yorku, chwaryt, nie możesz idyty. Tu musisz chodyty i zdyty, cy treba, cy nie treba. Bo koli bys sidył, to bys zdurił. Tu każdy chodyt, każdy idę, albo letyt za dolarom. Jak masz dolary koło sebe, to daj mi schowaty, bo ty wkradut. Tu mają bardzo dobry niuch. Tak ty wydrut, że ani nie budesz znał koli i jak. Uż po dolarach. Jak? Uż nie masz? Nit. Pidesz prosto tom ulicom i zajdziesz do parku. Czudesny park. Takoho parku jak Central Park w New Yorku. Nit na ciłym świcie. Id prosto. Tam tak hard i hołuby ptaszkowe śpiewają, tkwitia czerwone, pachniacze. Ja z tobą i ty nie możu, bo mam appointment w jednej kompanii. Obiecuję dobrą robotę. Ta goodbye. Ostał ja sam na rochu ulicy koło rusko-polskiej apteki. Smotrił na protylną stronę ulicy, a tam też rusko-polska apteka. Dbają to rusko-polskie zdrowia w New Yorku, nie dają propadaty bez lekarstwa. Wsiady rusko-polskie apteki i rusko-polskie doktore. Choć tu w Ameryce ci nie jednako rusnakił i polakił, dumam sobie. W New Yorku nelem ludzie biegają, iżdżą i litają. Zdaje się, że ciłe miasto leci. Wszystko idę, wszystko leci. W góry, na zemlę i pod zemlą. Napered mene idą, za mną idą. Po bokach idą, nad głową idą, pod nohami idą, prosto na człowieka idą. Po was perejde Janysia neobizryt. A tam pohrebnik stoi przed swoim pohrebowym офисо на другій стороні від русско-польської аптеки. І лем позерат, коли зударяться авто або переїхають такого. Жде на свій бізнес, на погребникове щастя. Смотрить на мене. Видно, оцінює на око, як довго я можу іще жити. Повільний тот чоловік, думат. Недовго пожиє в Нью-Йорку. Напевно, попаде під авто. Лемці має іншурєнс на випадок смерти. Тот ма, бо руки вироблені і не п'яний. Читала Моніка Тилявська.
0: На чужій землі найгірша до заглушення є туга.

0: На чужині люди часто глядають деякого учника з рідним землом. Часом несподівані на мисль приходить отчизна, котра остає найважнішим на все.
1: Семен Мадзелан, Крива Груша. Як на свою біду, Крива Грушка в тим році барс обродила. Її дородні овочі висіли густими гронами на покручених хаузях і з дня на день щораз барже румянили і тяжили до землі. Але котрису ніч перед самим спасом їй богатий плід взяв перевагу і коріння не витримало того тягару. Старе дерево лягло помалу на зелену траву огорода. Такі овочі дерева нараз іще довго хирліють і продовжають свою вегетацію, як прикута до постелі протяглом хворотом декотра людина. В тим небарз великим ярді огорода розвалим саме з овочових дерев в найважже сонечним і гонорове місце, бо поруч ній по кутах росли таке інші строми, як смерек, береза, морва, ну і дикий банановець, котрий пречудні заквитав аж початком червця. Wszystkie to te drzewa były tu posadzone już najmniejsze pół wieku temu i winno było na nich dbajliwą ruku właściciela. Właścicielem tego ogroda, jak i prekrasnej chyży, jest Amerykanec polskiego pochodzenia, bardzo bogata i czesna ludyna, może nawet kandydat na milionera, Mr. Ed. Tak win, jak i jego żona Helen, dost iście dobry besidują po polsku i prowadzą biznes same osobisto. Sąd i bo same tej znanej firmy i na równi ze swoimi robotnikami pracują w poti czoła. Zaraz rano, jak się to dostało, przyprowadzę ze swoich warsztatów 4 robotników i traktor. Powił do nich. To te same słowa powił po polsku do jednego z nich, który nie rozumiał angielskiego. Tu, gdzie jest mój biznes, mój ojciec mieć farma, mieć krowa, koń i dużo koza. Ta grusza sadzić mój ojciec, ja być mała i pies mała. Grusza mieć nisko owoc, ja lubić gruszka i pies lubić gruszka. Gruszka słodka i pies skakać na dwa noga i rwać gruszka. Lecieć z nią do buda, jeść i się oblizywać. Dałem gruszkę wysoko i pies nie dostać. Ja lazłem na gruszę rwać i przywiązywać sznurek do niej. Pies znowu skakać na dwa noga i rwać gruszę. Ja się bardzo śmiać. Do dziś lubię ten pies. On umarł dawno i ojciec zdechł. Ta gruszka, ona przypomina szczęśliwe dziecko i kochany ojciec. Ona musi stać tak jak stała, kwisnąć na wiosnę, rodzić i żyć, a w niej duch mego kochanego ojca. Ale jego żona Helen smotryła na świt ciłkom inaczej i to skomentowała. Mój mąż to fujara. Na co mu ta grusza? Zapłacić za tą robotę $100. Stracony marnie drogi czas, pieniądz. 4 robotnika, traktor, 10 fitów, drogich lin, słupy żelazne. Po co? Ja chciałam kazać gruszka pociąć i wyrzucić na garbycz, to by kosztowało $20. Przecież ta gruszka i tak u nas nikt nie jest, bo ona jest zatruta smok od bardzo luchliwa street, ale on się uparł, że gruszka sadzić jego ojciec. Ja tego nie rozumiem. Ale dobry rozumiał to człowiek, który przyzerał się na to wszystko z boku. Stratył win swoją wytczyzną i

0: ci prijmem ja dachto do sebe, ci mi list dom ja okaże, gdy teper pidu, ci na czużynu dagde, kiedy lemkowynu leszu, chmuru na pełno pozdradżu. Gdybyś tia pidu beskide, na pleczach tia pełno nedwychnu, a tak bym prachnu przy sobie tia maty, wiczno hołby ty kochaty. Czytała Wiktoria Tylawska.
1: Wygnanie lemkiw na schód było jedną z największych tragedii naszego narodu. Ludzie, mameny dobrobytą i czarnozemą, traflali do biednych seł, gdzie były moreny głodą. Miejscowi worogo się do nich odnosili, nie prynymali ich jak swoich. Czuża zemla była nieprzyjazna i tak incza od rodnej zelenej lemkowiny. Nestor Repeła, a dalej step i step. Opisaty, no ale że o nie dast się to nijak tak sprosta i opisaty żadnego ołówka cypera słowom. Chyba lelem słowom sercia. Ta, bo idesz ho toto i możesz opisaty, że to się ma opowyte i oblate bolom sercia. O, to się nie dast nijak opisaty, no a treba Boże, ta i powinno, i to konieczne, że si ho jak lem hodno, ta i jak lem mosz, ta choćby lem czastyczku maleńku toho żalu i smutku zarmutku, na słowo pisane, cy to słowom reczy, od sercia do sercia powisty, peredaty wyświetlity. O, i chciłoby się, i mary drze się o tym, no ta i kończę, i powinno, i potrzebno, żeby to to zrobyty, bo już nasze sonce nad horą, iż to den, szto nicz, to krok do mohuły. O ta, o Boże, tu nasz myły, ta i dopomóż, że to nam tu hotum, ta i powed nas, jak to sy, oto to słowo, szto się ma objate i owyte bolom sercia, wypowisty, napisaty, opisaty, szto się ritrze, czużym ma i ty jomu czużyj. Ta było to na jawi, oj było, wszytko to w toty czasy, dene mylist i złoba wzięły werch nad życiom lemkołyny i kto wo toty czasy mał się de poza porohom rydnosty swojej lemkiłskoj, to tot już i nie mał czego się wertaty do zaleszenoj nam rydnosty. Bo jej mu już tam nie było woradist i mylist życia. Alem wo wydok toho, że to radist, ale tepła i lubów nie było tam już toj rodynnoj, jak to dokla się to tam mu ej mało do zaleszenia. Oj, szto to się to tam w tot czas tworyło w sercach, duszach i zamyśliniu tych ludy, kotru toto pereżywali, a mało się ich tysiaczy? I jame dżenyma. Spiszyły do świta do radosty, a jej już dla nas nie było. Oczamy jej wydili, a tepłom rydnosty nie odczuwali. Ale mzyma studyń czużyny zmorozyła czucia radosty lub wymyłosty. Do slez smutku i rozpaczy wo horecz życiu naszomu. O, szto robili to ty bidaky w tot czas, koli radist czużym się im mała. De zamist ridnych czuży ludzie się tam mali. A ridna chyża pochmarniła i niby płakała, jak wydiła poodal od się stojaczoho zasmuczenoho, swoho ridnoho jej człowieka. Szto persze ona ho myłowała, pocieszała i obohriwała i win jej. A teraz win ho smutku zarmutku zo zaslezanyma smutkom oczamy i zranenej i żalom sercia stoit poodal od niej i slezno smutno smotryd na niu. A ona tiż tak samo na neho, ho takim samym jak i win żalu i bolu. O nehoden tot wspomyn akuratnym słowom pysaty, bo suzy oczy toplat i nie wydno jak i sztosia pysze. Bo było tak, że to niejedno

Male się syrotamy pry żywych widciach, bo wertało się domił zo świta do widcy, do rodyny, do ridnoj chyży, ridnoho kraju, przychodyć się, dochodyć, serce z radosty wyrywać się z grudy, a tam nikoho ridnoho nit. Oto jedno, że ridnoho już nie było, a jeszcze jirkniejsze, jak obrabowanym się hoputy ostało, choćby i ja. Tu syrota, bo niczego ridnoho nit, ni widcy, ni rodyny, ni ridnoj chyży, nic się deprytulity, a tu obrabowanej. To już dubeltowy, goły syrota, nieszczęsny, bohom zabuty i żuciom skarany. O pił świta prowandrował jem se z nią, z pełną dobra odeży i wzucia walizką. Mał jem mysel, że wszutkich sy z rodyny na paru rokił ho pamiat o swoim hirkym życiu ho świti podarkom obdilu. A ono iszczu wyszło, sztone to, komu podarok, ale i sam hołym, obrabowanym hedzo wszutkoho jem się ostał. O, hirkie mi było życia ho świti, no a najhirkniejszy tot moment, jak ostało się mi paruset metriu domił, ono już tam, za tą kierą, ruką podaty. Perejdu koło toho lisyka, kawery, na horbu i lemsy paru raz dobry chopnu i już perelisok. Ale nie tak się stało, bo raptom z toho lisyka, kawiur, wychodyt piacioch ozbrojenych ludy, stajut na peredmenę i prykazujut i ty z nima do toho lisa. Iż to mał robyty? Piszą jem pidmyłym domiasłowom. Wściekły Rusinie, co masz tam w walizce? Pokazuj! Złożył jem to tu do rogu mi, nabytu dobrą wsiakoj wsiaczyny walizku na pniaka, na perednych otworył ich wariu. Smotte, idu zo świta i nesu swojej rodyni hirkym trudom świtowym zarobleny podarok. Dwygnął jem hołołu i rany bosku. Naokoło mene nelem tych piacioch, ale sim raz po piat ne męsza. I jak to sy one wszutko rady były, jak wzryli to, szto się tam hot i moi waliści mało. Oczu się błyszczat, ruky poterajut, a jeden z nich pidyszał, wpyrnął do mia, obizrył niamyło dookoła ich waryt. O, piękne masz pieronie ubranie, a koszulę, a buty, jak pan król, a ja widzisz w czem? Skurwy synu, widzisz? I po tym słowi w czem? Kazał się mi het zo wszutkoho toho barże dohoła rozdziwaty i rozzuwaty. A jak im się zawahał zaraz to zrobyty, to niaczemni poprosył, szto mi odraz trzy zuby wyletili. Z nosa krow potyczką tekła i w hołowi się mi zapomoroczyło, szto byłbym wpał jakby na jaleczka, o jaku jem się sper i rukamy jak mamu obniał. O, ne hoden jem toho opysaty, ta i ne dast siany jakim słowom toho wypowisty, sztom odczuwał hot od czas, jak jem się ostał hoły i bosy, i jak one nia po przyjacielsku prywytali. Noż to prawda szmaryle mi pid nohy staru obszarpanu walizku i powile. Tam jest wszystko, co panu trza, wściekły Rusinie, a podarków ci nie trza, bo ojców nie ma. I tak po tych słowach piszli syho chłub lisa z tą moją walizką i wszutkom tym, szto zomia zderły. Pomachali mi zo śmichom i wtichom i powili na ostatku. My cię jeszcze zdybamy, miły przyjacielu, jak nie uciekniesz do Rosyi. Miej se to na pamięci, wściekły Rusinie.
I tak z otyma trioma ranami i wyjechał jem 10 maja 1946 roku ho świt na stricz sąciu, one znanu sowiecku stronu gu swoim witciam rodyni ta i ridnym swoim ludziom, bołcarowianam, szto razom z moją rodyną wyjechali hirko sleznym dobrowilnym pereseliniom ho Kiryłohradzku obłast sowieckoj Ukrainy. Jak się mi ichało nehoden jem opisaty, bo ny grosza, ny meryndi, a 2 tyżni doberał jem się różnyma kolejowyma sposobami hołodnej. Ta i szandaramy piadras był jem zatrymany i ho posterunok dostawleny jak zbrodniarz, ale po objaśnieniu kto ja odkal i gu komu idu, wypuszczalenia, poklane dojechał jem do ostatniej stacji, a tam 25 km stepą ho toto seło Plawni, desia oselili moi witciowe i inczy rodyny selane biłcarowiane. Ot tak i wyjechał jem zo swoho ridnoho seła na stricz sąciu i bidu. O i zazne hoden jem toho ane opowisty, ane opisaty, jak zme się zyszli, wytali, radowali i płakali. Ta i wera, że nidho świti takoho pysatela, żeby to mich tak ustriczu spokini, lechko i bez slez i żalnoho zotchania opysaty. Ja się ich z żalom i slezami zwiduju. Jak wy się tu mate? A ony mene, jak ty nas tu naszą? I jak tam to tu naszysz to się ostale? I kto li przezrobył? I każdy z nas chcił persze się dowidaty, nycz odpowidaty, szto iszczy bilszoho żalu i sleznoho smutku nadawało. O, pan bich światylem to znat, kto li przechwarił im. Wy tu chod spokiny, a tam płacz i lament. Hory, lisy, kyszat bandytamy, napadajut, biut, znuszczajut, siarabujut. A tu was spoki, nit toho. Oj, szto ty waryż, de tam nit, powidajut mi. Masia i tu płacz i lament, napasty i znuszczania. Wodjat się i tu toty zbój, rozbijnyku, niejednoho z nas i tu pobyli, obrabowali, hołoho i hołodnoho ho życiu z rodyną ostawili. O, jak tak to wsiady nam Boża kara, tam się znuszczajut, bo ty Rusin, a tu, bo ty Polak. A hirsze to, że jakisy tam bandera, szto my inne znamy, szto to ono takie na nasz koszt robot, bo dekotry ho złosty nawet i plujut na nas. Posmotr, my się już spakowali, wariat naszy. Szto ważniejsze i korzystniejsze na fury zładowali, a resztu tak lyszamy i zaran wiadomił. Masz szczęścia, że z Hneska pryszą, bo zaran bys już nas tu nie naszą. Ta i my o tobie nie znali, a tak to pidemy razom. Nam nic, szto tu robyty, to nie nasze miejsce. O, choć się zniszczymy, ale idemy do mił. Do mił. Tu nam życia nit. O taku jem małstriczu, taka była besida radżunia. O tym wszutkim radiem był z wysnołku, że trasia do mił wertaty, ale powidam im, że tam już naszej domy nit, ja się ksiane wstupyt. Ta nehoden toho wszutkoho opowisty nehoden. O, welo toho łodnych, obnyszczawiłych, prynymało peret czasnu smert. O, welo to ich bez pominania ho jamu, ho czornu zemlu bez żalu i slez zakopuwali. O, welo, że tuniało się, że brakamy po tym kraju, ho proszyniu myłosty. Ta i były już i tak, szto słowa nie mogły wypowisty i ruku protiahnuty. O, było to wszutko, było ho to ty perszy rok. Il ludek oprył i łobodu, i psił i kotił,
не було ні квасного, ні гіркого, ні скислого, ні шкаворітного. Всютко, що було, добре було. О, довго-довго ходили то ти люди з понуреними, погнюпленими головами. Не виділи ні неба, ні сонця, ні життя. Неповинними мучениками, страждальцями одходили на вічний спочинок. І ніхто не плакав за ними. Слез уж не було на плач. Читала Олена Дудь. Тоти, котрим прийшло лишити рідну землю, не могли оні забути. Не дали ради привикнути до нового місця, котре навіть по велох роках фурт явиться як чуже.

0: po zakończeniu weselin na schód, Lemke, którym powiało się leżyty w horach, były przekonany, że najgorsze już minęło i można bude normalni, spokojni żyć sobie w horach. Ale zaraz przyszedł 1947 rok, a z nim hanebna akcja Wisła. Lemki wywadzono w nieznane, medże czużych ludy. Wszystko było tam inaczej jak na Lemkołyni. Posłuchajmy opowiadania naszej redaktorki, Moniki Nastki-Tylauskoj, która starała się jawyty sobie, co czuli pereselenci.
1: Monika Tylawska, czużyna. Studin. Przytulam hołołu do obdertoho muru zniszczonej chyży, która teper maje byty moją chyżą. Smutok i pustota biut z wielkich pokoi. Ja sama, taka maleńka w tym welycz i bryt seli. Wszytko heł czuże, ne nasze. Ne zaorana zemla żde naszych róg, naszego znoju i kurwy. Ale to ne moja zemla. Ona jakie sa incza, neulublena i ne taka pachniacza. Pred moima oczami nasza droga prez muky. Jeden za drugim wkazywale się kolijowe mosty, jakich nasze oczy jeszcze ne wydile. Potiach pomały ichał do peredu po studenych żeliznych torach. Transport ludy hirszej kategorii doichał na miejsce. Wielczezny zachód prywytał nas murowanyma płannyma chyżamy. Wieczorom leżu w czużej posteli. Żelizne droty wbijają cię w skoru, ne dając spaty. Neczuty tryskajuczych drą w pecy, kotryj dawał przyjemne tepło. Czuty lem hołot. Prez wygląd wydżuł z pyczastu turniu kosteła. Jego ostry kuty smotriat czużo na mene. Neczuty tam myłoho sercu, gospody pomyłuj, za kotrym każdy z nas tużyt. Deste moi bracia, zwiduję się sama sebe. Odpowidy neczuty, bo zme rozszmareny, roztraczeny. Cydakoli się najdeme? Co nam ostało? Treba molity się do Boha, może pryde da jakiej ratunok. Poklasz to, treba żyty. Beru w ruky chołodnu maszynu i icham w pole. To maje byty nasz raj na zemle. Probacz Boże, ale woliłabym byty w pekli. Idu. Ne treba dumaty. Może robota daku zajmę smutne dumki. Ne dam się, bo znam, że naród żyje, pokla żyje nadzieja. Czytała Warwara Duć.
0: Mogłoby się zdawaty, że po dziesiątkach roku, jak minuli od weselinia, kuzmy już oswoili czużynu. Jednak nawet i toty, kotry rodyli się poza prostorą Lemkołyny, czasno hosnując słowo czużyna w odniesieniu do miścia, w którym przyszło im rzuty.

pamiętam. To ty zachony, gdy było żyto i len, gdy rosła pszenicia i owes, bandury i konopel, a zimki pitberali z koszeni chlip. Powery słon związowały zerniany snip. Do zapaski posterni kołosy zbierali.

Pamiętam, jak na Velikden w płachti paskynesy. Pamiętam, jak iśli napisze do świata i cerkwy. Pamiętam, gdy przy kińcy seła stojał Żyda szynk, gdy na jeden tam przy swoje pytia prograł w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu pył, od bidy w teczy chodził.

świata, dobry jak nastał dla nas koniec świta. Był wtedy tepły czas, sam poczato glita, jak przyszły i wygnali didył z gir, aby na wse promynuł złoty czas lękił. I chocki żyju, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.